0: Ulica ni semafor.
1: Zelena pomeni stop.
0: Na rdečo pa gremo. Poletje na anteni.
2: Game.